0: Cze Radio. Twoja Cze Radio. Twoja Cze Radio.
1: Dobar dan i doviđenja. A su srca htjela više.
0: Tvoja Cze Radio. Tim Radio 97,4 MHz.